0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Dzień dobry, dzień dobry. 3 minuty po godzinie 7. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Baszakowski. Zapraszam na czwartkowy poranek. Rozpoczynamy głowa do góry. Standardowo sprawdzimy sobie kartkę z kalendarza. No i przejrzymy lokalną prasę, a do tego sprawdzimy aktualne badania wśród Polaków. No i przekonamy się, ile razy sprawdzamy, czy na pewno zamknęliśmy drzwi. To i nie tylko, to już niebawem. A już teraz czwartkowy poranek rozpoczynamy od Deep End i Shinedown.

0: Reklama.
1: No i co się tak młody zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Stained i Believe już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 11 minut po godzinie 7. Pora oczywiście na naszą kartkę z kalendarza. I słuchajcie, są takie dni, kiedy kalendarz przypomina, że nie wszystko trzeba planować co do minuty, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Włóczykija. I nie chodzi tutaj o zupełnie przypadkowe zgubienie się w drodze do pracy, ani o to, że nawigacja znowu wybrała sobie jakąś trasę alternatywną. Włóczyki, ten typ, który zamiast pytać dokąd, pyta a co będzie za następnym zakrętem. Plecak, kapelusz, trochę ciekawości świata, no i już można ruszać, nawet jeśli to tylko spacer po na przykład własnym osiedlu. To też dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią mówić, że idę tylko na chwilę, no a wracają dwie godziny później na przykład z lodami w ręku i historią o przypadkowo poznanej nowej oczywiście osobie, z tak dobrą historią, że oczy natychmiast robią nam się wszystkim w 5 zł. Z niedowierzania. Wygląda na to, że dzisiaj macie swoje własne święto.

Carry On za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7.20. Czas oczywiście na lokalny przegląd prasy. A dzisiaj coś, co może szczególnie ucieszyć wszelkich smakoszów i tych zainteresowanych oczywiście kulinariami. Okazuje się, że nasze miasto coraz mocniej zaznacza swoją obecność nie tylko na turystycznej mapie Polski, ale też na kulinarnej mapie Europy. Dziennik Wschodni pisze o brytyjskich dziennikarzach, którzy zachwycili się kulinarnym Lublinem. W swoich materiałach polecają nieoczywiste miejsca, lokalne smaki i pokazują, że warto zejść z takich typowych turystycznych szlaków, żeby odkryć prawdziwy charakter miasta. Brytyjczyków zainteresowała nie tylko sama kuchnia, ale też sam klimat Lublina, połączenie tradycji, wielokulturowej historii i miejsc, w których można spróbować zarówno regionalnych specjałów, jak i nowoczesnej kuchni. Co dokładnie ich zachwyciło? Które miejsca znalazły się na liście polecanych adresów i dlaczego Lublin coraz częściej pojawia się w zagranicznych przewodnikach? Tego oczywiście dowiecie się z całego artykułu w Dzienniku Wschodnim. Naprawdę warto zajrzeć, szczególnie jeśli myślicie, że o swoim mieście wiecie już wszystko.

0: 8.31, a nie, przepraszam, jest 7.31. Ach, ten czas leci. Na naszych zegarach oczywiście sprawdzamy aktualną sytuację na drogach Lublina. Na kilka minut opóźnienia będzie się trzeba naszykować, jeśli znajdujecie się w okolicach ulicy Wieniawskiej, ulicy Glinianej i w okolicach skrzyżowania między ulicą Gabriela Narutowicza a ulicą Muzyczną. Na korek będzie się także trzeba naszykować, jeśli jesteście w rejonach ulicy Królewskiej, Zamojskiej i Lubartowskiej, więc jeśli macie możliwość, spróbujcie wybrać inną drogę. Przypominam także o trwających robotach drogowych na ulicy Głębokiej. One także mogą spowalniać ruch. Jeśli natraficie na jakiś korek lub wypadek drogowy, piszcie do nas pod numerem 515 515 982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy sobie aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 14 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. A do tego towarzyszyć wam będzie wiatr z prędkością 6 km na godzinę. Od godziny 15 przewidziane są także opady deszczu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Bravery i Unconditional w Akademickim Radiu Centrum. Na zegarach godzina 7:45. Słuchajcie, naukowcy znowu coś policzyli. Coś, czego chyba nikt się nie spodziewał tak naprawdę liczyć. Okazuje się, że przeciętny człowiek sprawdza, czy drzwi są zamknięte od 3 do nawet 7 razy dziennie. Czyli wychodzicie z domu, zamykacie drzwi, robicie 2 kroki i nagle... Ale czy ja na pewno przekręciłem ten klucz? Brzmisz znajomo, co? To nie koniec, bo według badań od 50 do 80% z nas ma przy tym także takie drobne zachowania kompulsywne. Te zachowania kompulsywne to są takie momenty, kiedy powtarzamy jakąś czynność tylko po to, żeby uspokoić naszą głowę. Jeszcze raz sprawdzić drzwi, wrócić do żelazka, zerknąć, czy budzik na pewno jest nastawiony. Mimo, że sprawdzaliśmy to dosłownie przed chwilą. No i chyba każdy z nas ma taką jedną swoją rzecz. Jedni wracają do drzwi, jeszcze inni patrzą na piekarnik, a są też tacy, którzy 5 razy klepią się po kieszeniach w poszukiwaniu telefonu, już trzymając go w ręce.

Doktor Misio i Chory na Polskę już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach pozostało nam już 7 minut do godziny 8. Słuchajcie, kojarzycie to uczucie, kiedy gdzieś wyjeżdżacie i powolutku zaczynacie tęsknić za własnym łóżkiem. Przed wami historia pewnego Włocha, który łamie takie stereotypy. Ale jak to? Wrzec się własnego łóżka? Jednak się da. Był pewien Włoch, który popłynął na maleńką wyspę Budelli, tylko na chwilę. No i ta chwila finalnie potrwała aż 32 lata. Podobno miał tylko przypilnować tego kawałka raju, ale jakoś tak wyszło, że został. Pewnie sobie tak pomyślał, że no, życie bez korków, bez sąsiada, wiercącego od nawet nie wiem, 7 rano. A do tego pytanie, a gdzie pan się widzi za 5 lat? On już wiedział, on już znał wtedy odpowiedź. Dokładnie tutaj, na tej wyspie. Przez ponad 3 dekady ta wyspa była jego domem. Była, bo musiał ją już opuścić, ten swój cichy raj. No ale co jak co, przez cały ten czas towarzystwa dotrzymywało mu morze, wiatr, no i mewy. A jak to mewy, pewnie tak miały tutaj najwięcej do powiedzenia. No bo też ilu z nas kiedyś powiedziało, rzuciłbym to wszystko i wyjechał w Bieszczady. Teraz można by było powiedzieć, że rzucam to wszystko i wyjeżdżam na bezludną wyspę. Tyle, że w większości z nas ten taki genialny pomysł po pierwszym spojrzeniu za zasięg szybko znika, a tego zasięgu to chyba raczej brak.

7 minut po godzinie 8 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę Głowa do Góry. Przyjrzymy się oczywiście zbliżającym się koncertom i różnym wydarzeniom muzycznym, a do tego przekonamy się, czy nawigacja w górach to wpuszczenie kogoś w maliny, czy też bilet na szczyt. Już teraz Pressure na 98,2 FM.

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
1: Radio Centrum.

Florence Load i Figure It Out już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, 15 minut po godzinie 8. Słuchajcie, Google Maps czasami może być naprawdę dobrym kompanem w podróżach. Pokaże, gdzie jest najbliższa kawiarnia, ile zajmie droga na najbliższą stację benzynową, albo jak ominąć korek. Ale są miejsca, w których nawet najlepszy algorytm może powiedzieć, spokojnie, będzie łatwo. No i tutaj zaczyna się cały problem, bo przekonali się o tym turyści w Kanadzie, którzy wybrali się na fragment szlaku w Kolumbii Brytyjskiej i według Google Maps trasa miała zająć dokładnie 5 godzin i 13 minut. Brzmi całkiem rozsądnie, co nie? Ale kilkanaście kilometrów, kilka wskazówek, może szybki spacer i po sprawie? Nie tym razem. Google Maps chyba nie zdążyło się zorientować, że chodzi o góry, a nie o spacer po parku, bo ta sama trasa dla aplikacji wygląda jak kilka prostych odcinków. W rzeczywistości oznaczała ponad 1300 metrów podwyższenia, strome podejścia, trudny teren, skały i fragmenty, gdzie zamiast spokojnie maszerować, trzeba było się naprawdę wysilić. Jaki był finał? Zamiast 5 godzin zrobiło się chyba kilkanaście, a doświadczeni turyści pokonują tę trasę zwykle tak 12-14 godzin. Część z nich nawet rozkładają na kilka dni z noclegiem. A nasza grupa turystów ostatecznie musiała wezwać pomoc na miejsce. Oczywiście ruszyli ratownicy. I tutaj pojawia się bardzo ciekawy wniosek, bo Google Maps świetnie odpowiada na pytanie, jak dojechać, ale kiedy pytanie brzmi, jak przejść przez górski szlak, może z takim pytaniem warto by było się pokusić o kogoś, kto zna te szlaki tak bardziej naocznie, albo nawet jaki właśnie

by szło. Piła Tango i Strachy na Lachy na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 8:24. Słuchajcie, jeśli od czasu do czasu zdarza wam się spojrzeć w niebo i pomyśleć, o, jakie piękne dzisiaj niebo, no to mam dobrą wiadomość, szczególnie dla tych, którzy dosłownie uwielbiają zanurzyć się w świetle gwiazd. Na koniec tego miesiąca, czyli w nocy z 30 na 31 lipca, warto zarwać choć kawałek snu, bo właśnie wtedy swoje maksimum osiągną dwa roje meteorów. Dokładnie jest to Delta Aquaridae i Alpha Capricornidae. O, dobrze przeczytałem, dobrze, wszystko się zgadza. To oznacza, że w sprzyjających warunkach na niebie może pojawić się nawet od 40 do 50 meteorów w ciągu godziny. Myślę, że nie trzeba będzie żadnego sprzętu, żadnego teleskopu. Wystarczy znaleźć jakieś dobre miejsce, spojrzeć w górę, no i oczywiście uzbroić się w odrobinę cierpliwości. No a resztę zrobi już samo niebo.

0: 8.32 na naszych zegarach. Sprawdzamy aktualną sytuację na drogach Lublina. Na kilka minut opóźnienia trzeba będzie się naszykować, jeśli jesteście w okolicach ulicy Tomasza Zana, ulicy Nadbystrzyckiej, a także ulicy Bolesława Prusa. Na korek będzie się trzeba także naszykować, jeśli jesteście w rejonach ulicy Unickiej, ulicy Obywatelskiej i Północnej, a także w rejonach Alei Racławickich. Więc jeżeli macie możliwość, spróbujcie obrać inną drogę. Przypominam także o trwających robotach drogowych na ulicy Głębokiej. One także mogą spowalniać ruch. Jeśli natraficie na jakiś korek bądź wypadek drogowy, piszcie do nas na numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometr wskazuje 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie

0: Na zegarach wybiła nam godzina 8:41. Rozpoczynamy naszą imprezę FM. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. I tak, jeśli jest zespół, bez którego historia heavy metalu wyglądałaby zupełnie inaczej, to właśnie Judas Priest. Brytyjczycy od ponad 5 dekad wyznaczają standardy ciężkiego grania. Ich znaki rozpoznawcze to oczywiście potężne gitarowe riffy, charakterystyczne gitarowe duety i niepowtarzalny głos Roba Halforda. To właśnie oni stworzyli takie klasyki jak Breaking the Law, Painkiller czy Living After Midnight, a ich koncerty do dziś uchodzą za jedne z najlepszych w świecie w metalu. I tutaj świetna wiadomość dla wszystkich fanów, bo już 28 lipca Judas Priest przyjadą do Warszawy w ramach trasy Fight Keepers 2026. Na scenie w Kostorwar usłyszymy największe hity zespołu, a wieczór otworzy formacja Bastard Sons. Jeśli chcecie zobaczyć prawdziwe ikony heavy metalu na żywo, no i poczuć energię, która od lat przyciąga kolejne pokolenia fanów, do tego koncertu po prostu nie można przegapić. Przechodzimy dalej do rockowych hitów w zupełnie nowym wydaniu. Brzmi nietypowo, ale właśnie na tym polega magia wydarzenia Rock Legends. AC/DC and the Rolling Stones by Candleglow. Wyobraźcie sobie największe przeboje dwóch gigantów rocka. Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck, Satisfaction czy Painted Black. Ale zamiast ściany gitar usłyszycie je w wykonaniu kwartetu smyczkowego. Moc rockowych klasyków spotyka się tutaj z elegancją muzyki kameralnej, a całość odbywa się w wyjątkowej scenerii setek świec. To koncert, który pozwala odkryć dobrze znane utwory na nowo, no i pokazuje, że ponadczasowa muzyka potrafi zachwycać w każdej aranżacji. Jeżeli szukacie muzycznego wieczoru, który będzie jednocześnie pełen energii, nostalgii i niepowtarzalnego klimatu, to 26 lipca, a więc w najbliższą niedzielę, w poznańskim bazarze warto zarezerwować sobie czas właśnie na Rock Legends. A na koniec zespół, którego piosenki wystarczy usłyszeć przez kilka sekund, żeby od razu wróciły wspomnienia. Mowa tutaj oczywiście o zespole Ich Troje. To formacja, która od lat 90. potrafi łączyć pop, rockowe brzmienia i niezwykle emocjonalne historie opowiadane w tekstach. Ich muzyka często mówiła o miłości, o rozstaniach, nadziei i życiowych zakrętach, dlatego tak łatwo było się z nią utożsamić. Charyzmatyczny Michał Wiśniewski, kompozycje Jacka Łągwy i charakterystyczne koncertowe show sprawiły, że Ich Troje stali się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. A wszystko to, powiedz babski świat, czy zawsze z tobą chciałbym być, te utwory do dziś potrafią wywołać uśmiechy, wzruszenie i chęć, żeby zaśpiewać razem z zespołem. I właśnie nadchodzi taka okazja. Ich Troje zagrają koncert w Kołobrzegu. Będzie to wieczór pełen największych przebojów, wspólnych śpiewów i energii, z której zespół słynie od lat. Jeśli macie ochotę wrócić do muzycznych wspomnień, usłyszeć na żywo piosenki, które towarzyszyły wielu, wielu pokoleniom i spędzić wyjątkowy wieczór z Ich Troje, ten koncert zdecydowanie warto sobie zapisać do swojego kalendarza. Przypominam, 26 lipca, czyli najbliższa niedziela, w amfiteatrze przy ulicy Fredry w Kołobrzegu.
1: Akademickie Radio Centrum.

5 minut po godzinie 9 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Rozpoczynamy trzecią i ostatnią godzinę Głowa do Góry. Jeśli chcecie odkryć tajemnicę tego, jak to jest stać się prezydentem własnego państwa, musicie koniecznie z nami zostać. State of Love and Trust już teraz na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

Pink Floyd z utworem Another Brick in the Wall na antenie Akademickiego Radia Centrum już za nami. 13 minut po godzinie 9. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie macie planów na aktywną niedzielę, no to Lublin właśnie podrzuca bardzo konkretną propozycję. To dlatego, że rusza cykl Aktywna Niedziela na Orliku, czyli 6 sportowych niedziel, 6 różnych miejsc i mnóstwo okazji, żeby się trochę poruszać. Ale to nie jest wydarzenie tylko dla tych, którzy już rano zakładają sportowe buty, no i biegną przed śniadaniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich, dzieci, dorosłych, całe rodziny i tych, którzy po prostu chcą spróbować czegoś nowego. W programie są treningi, sportowe aktywności, zawody, no i także jest przewidziana strefa z poradami dotyczącymi zdrowia czy regeneracji i odżywiania. Każda niedziela będzie miała swój osobny charakter. Będzie można się sprawdzić w różnych dyscyplinach. Spotkania zaplanowano w godzinach od 9 do 14, czyli nawet uda nam się zacząć dzień od ruchu, a potem wrócić sobie jeszcze do niedzielnego obiadku. Startujemy już w najbliższą niedzielę, 26 lipca. Przy Orliku, przy Szkole Podstawowej numer 43, ulica Śliwińskiego 5, a dyscypliną wiodącą będzie piłka ręczna.

A Perfect Circle na antenie Akademickiego Radia Centrum za nami, na zegarach godzina 9.21. Czas na kolejny temat z przeglądu prasy, tym razem coś, co brzmi troszeczkę jak pomysł z filmu science fiction, ale już naprawdę powstało. Rzeczpospolita pisze o pierwszej na świecie karetce zasilanej energią słoneczną. Za tym niezwykłym projektem stoją studenci z Holandii, którzy stworzyli pojazd mający pomagać tam, gdzie dostęp do paliwa i prądu jest dużym problemem. Ta karetka nie jest tylko środkiem transportu dla pacjentów, dlatego że twórcy wyobrażają ją sobie jako mobilną klinikę, która może dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, no i oczywiście zapewnić pomoc medyczną tam, gdzie klasyczne rozwiązania często zawodzą. I na jej pokładzie znalazł się sprzęt medyczny, a zamontowane na dachu panele słoneczne zasilają zarówno pojazd, jak i jego wyposażenie. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście mogą zmienić przyszłość ratownictwa? Gdzie taka karetka może znaleźć największe zastosowanie? No i oczywiście, jak wygląda praca nad tym wyjątkowym projektem? O tym wszystkim przeczytacie w artykule Rzeczpospolitej. Warto tam zajrzeć, bo być może właśnie tak będzie wyglądało ratownictwo przyszłości.

to jest tam miejsce na nowe państwo. No i właśnie w ten sposób powstała Wolna Republika Verdis, samozwańcza mikronacja, a on sam ogłosił się jej prezydentem. Brzmi trochę jak początek dobrej fabuły? Być może zamiast kampanii wyborczej, debat i politycznych sporów mamy tutaj pomysł znaleźć kawałek ziemi, stworzyć własne państwo, nadać mu nazwę, oczywiście przy tym zaprojektować symbole i flagę, no i najważniejsze zaprosić ludzi, którzy chcieliby zostać obywatelami. Oczywiście świat dyplomacji nie działa tak prosto jak założenie konta w mediach społecznościowych, ale ta historia może nam pokazać, że czasami granica między marzeniami a rzeczywistością potrafi być naprawdę bardzo cienka. No ale przecież za marzenia nie karają.

Lady Punk i Tańcz Głupia Tańcz na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zegary wskazują godzinę 9:47. Dla wszystkich, którzy mają zwierzątko w domu, każdy właściciel psa, kota, innego zwierzątka dobrze zna moment, kiedy zwierzak nagle przestaje rozrabiać, nie ma apetytu, no i od razu wiadomo, że coś jest nie tak. No i wtedy cały plan dnia bierze w łeb. Nadciąga choroba. Ale słuchajcie, są kraje, w których naprawdę rozumieją, że dom to nie tylko ludzie, bo we Włoszech, jeżeli zachoruje wasz pupil, możecie dostać płatny urlop, żeby się nim zająć. I teraz przenosimy się do nas, bo spróbujcie wytłumaczyć kotu, że dziś nie ma czasu na chorowanie, bo na przykład jest ważne zebranie, albo psu, że wizytę u weterynarza to trzeba przełożyć na przyszły tydzień, no bo trzeba skończyć ten projekt. Nie bardzo. To zresztą jest bardzo ciekawa zmiana, bo jeszcze niedawno zwolnienie kojarzyło się wyłącznie z własnym zdrowiem albo opieką nad bliskimi, a dziś okazuje się, że dla wielu osób tym najbliższym domownikiem jest właśnie ten, który wita się merdającym ogonem albo udaje, że wcale nie czekał pod drzwiami. Bardzo fajne rozmowy by były też w taki poniedziałkowy poranek, kiedy już wracacie z tego urlopu. Wyobraźcie sobie, że podchodzi do was kolega i pyta: no a dlaczego cię nie było? A ty odpowiadasz: kot. I w tym razem to nie byłby żaden internetowy mem, tylko całkiem oficjalny powód tej nieobecności. Na swoją drogą ciekawe, czy psy i koty zdają sobie właśnie z tego sprawę, że awansowały do grona domowników z całkiem poważnymi przywilejami, jakby nie patrzeć, bo pracowniczymi, choć znając kot, to chyba one były przekonane o tym od zawsze.

Got Nothing On You już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Za dokładnie 4 minuty wybije nam godzina 10. To oznacza, że dobijamy do brzegu i głowa do góry dobiega końca. Ale pozostańcie koniecznie z nami, bo na 98.2 FM pojawi się Papa Roach, The Cranberries, The White Stripes czy Myslowic. A o godzinie 15 wyruszą godziny szczytu, w trakcie których towarzyszyć wam będzie dzisiaj Natalia Pyzik. Ja bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony poranek i oczywiście życzę dobrego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl.
0: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowniście!

indziej miałaś dziś być. I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

0: Właśnie minęła godzina 15, a to oznacza jedno, pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radio Centrum.
1: Odsłonięto kolejne tablice upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o nadchodzących utrudnieniach drogowych.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Tablica pamięci ofiar rzezi wołyńskiej zawisła na ścianie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych. Lubelskie zachowuje wspomnienia o tragicznych dziejach. 11 lipca miała miejsce 83. rocznica Krwawej Niedzieli, akcji masowej eksterminacji polskiej ludności przeprowadzonej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię. Aby upamiętnić ponad 100 tysięcy poległych cywilów, między innymi w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Biurze Geodezji umieszczono specjalne tablice. Pojawiają się one również w innych jednostkach samorządowych.
2: 8 poświęconych tablic wyjedzie w teren do naszych jednostek, między innymi Parki Krajobrazowe w Chełmie, czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, czy też w Chełmie, albo Lubelskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Lublinie. Łącznie w miesiącu lipcu odsłonimy 36 tablic.
1: Mówi Marek Wątorski, koordynator projektu do spraw upamiętniania ofiar rzezi wołyńskiej. Jak podkreślają organizatorzy, inicjatywa ma przypominać młodszym pokoleniom o historii narodu, natomiast ofiarom oddawać szacunek. W najbliższym czasie na mieszkańców Lublina czeka pakiet atrakcji oraz trudności komunikacyjnych w obrębie ulic. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia komunikacyjne w dniach od 24 do 26 lipca. Ulica Królewska zostanie zamknięta dla wszystkich użytkowników ruchu. Będzie ona nieprzejezdna od godziny 18 pierwszego dnia festiwalu Karnawal Sztuk Mistrzów do zakończenia wydarzenia, które planowane jest na godzinę 3. To jednak nie koniec, bo w sobotę 25 lipca w godzinach od 12 do 16 w związku z innym wydarzeniem odbywającym się w centrum Lublina chwilowe utrudnienia ruchu mogą pojawić się wzdłuż między innymi Placu Litewskiego oraz Ogrodu Saskiego. W trakcie przemarszu uczestników utrudnienia w ruchu pojawić się mogą również na ulicy Jerzego de Traumkurta, blokada obu pasów jezdni oraz ulicy Żołnierzy Niepodległej, blokada jednego pasu jezdni. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy potrafimy jeszcze odpoczywać? Każdą wolną chwilę próbujemy jak najefektywniej zagospodarować. Sezon wakacyjny trwa w najlepsze, a ponad połowa rodaków planuje zostać w kraju. Okres wypoczynkowy służy nie tylko wyjazdom, ale dla sporej części osób jest to okazja do nadrabiania obowiązków domowych. Z badania Urlop bez bagażu wynika, że Polacy nie potrafią się relaksować, planują wówczas duże sprzątania czy remonty.
3: Czas wolny jest po to, żeby myśleć, doświadczać zupełnie innych rzeczy. I znowu, no, ludzie jakby nie mają tutaj pomysłu na to i mówią tak, no tu jestem w pracy, się zmęczyłem, to będę se leżał przed telewizorem. A tak naprawdę trzeba by rozwijać te części osobowości, te części nasze, które w pracy nie są rozwijane. Doświadczyć czegoś fajnego, spotkać się ze sztuką albo z jakimś fajnym miejscem, wysiłkiem i czymś, co rozwinie w nas to, czego nie rozwija w nas praca.
1: Mówi profesor Bohdan Rożnowski z Katedry Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Co czwarty Polak pracuje nawet na urlopie, a 70% badanych nie wypoczywa w trakcie niego. Te kilka dni wolnego powinno służyć do regeneracji, która w tak gorącym okresie jest kluczowa.
0: My za to zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach mamy 22 stopnie Celsjusza, a odczuwalna to 19 stopni. Jeśli chodzi o jakość powietrza, no to jest ona dobra, natomiast biometr jest taki umiarkowany, 1100 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie. No i uważajcie zdecydowanie na przelotne opady deszczu.
4: Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
5: Tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 15 właśnie nam wybiło na zegarach. No a to oznacza jedno, pora rozpocząć audycję Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radiocentrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie ze mną na antenie.

11 minut po godzinie 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. No i na sam początek taka wiadomość z kalendarium muzycznego. No bo słuchajcie, Slash z Guns N' Roses obchodzi dzisiaj, słuchajcie, już swoje 61 urodziny. Chociaż myślę, że nie widać tego aż tak bardzo pod tą jego bujną burzą loków na głowie, która wciąż się utrzymuje. No i na scenie też dalej sobie świetnie radzi, dalej koncertuje, teraz aktualnie po Ameryce, no chociaż niedawno przecież byli też u nas w Polsce z Guns N' Roses właśnie. No ale niezależnie od tego, czy udało wam się być na tym koncercie, czy jednak nie mogliście się tam z jakiegoś powodu znaleźć, no to słuchajcie, u nas w radiu oczywiście klasyczek od Guns N' Roses, Paradise City, i już teraz w waszych głośnikach dajcie głośniej.

Godsmack na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i słuchajcie, jeśli ten kawałek wam się spodobał, trochę potuptaliście sobie do niego nóżką, no to idealnie się składa, bo zespół będziecie mogli usłyszeć na żywo i to w Polsce na Poland Rock Festiwalu, także darmowy festiwal, tylko tak swoją drogą dorzucę, który rozpoczyna się właśnie za tydzień, no a w czwartek 31 lipca na dużej scenie usłyszeć właśnie będziecie mogli zespół Godsmack, który przed chwilą w naszym radiu leciał. No a na całym wydarzeniu oczywiście też dużo innych różnych muzycznych zespołów, na przykład z Polski, no to będzie Mysłowic, ale będziecie mogli usłyszeć też Kobra Nockę. No a z takich mocniejszych zespołów, no to pojawi się Orbit Culture czy Vended, także na pewno wszyscy znajdziecie coś dla siebie, więc jeśli planujecie się wybrać na ten festiwal, albo właśnie was przekonałam do tego, żeby się tam wybrać, no to oczywiście życzę wam samej świetnej zabawy na festiwalu.

0: przyszła pora sprawdzić, jak aktualnie wygląda stan na naszych lubelskich drogach, no więc sprawdźmy. Oczywiście tutaj okolice Józefa Poniatowskiego, Sowińskiego i Alei Racławickich mamy zakorkowane, dalej też Głęboka i Filaretów oraz oczywiście tutaj na Lesława Pagi mogą być utrudnienia przy skrzyżowaniu. Dalej Aleja Kraśnicka, tam pewne utrudnienie mogą na Was czekać przy skrzyżowaniu z bohaterów Monte Cassino czy z Jana Pawła II. Tam właśnie pewne utrudnienia na Was czekają. Dalej, jeśli chodzi o Jana Pawła II, no to tutaj na pewno w okolicy Jana Pawła II i Armii Krajowej rondo jest nieco zakorkowane. No i tutaj przy Krochmalnej i Diamentowej tam pewne utrudnienia również mogą na Was czekać. No i oczywiście tutaj zakorkowane jest również zakorkowana Aleja Unii Lubelskiej ze względu na trwające tam wciąż roboty drogowe. Także w tych miejscach możecie uważać na korki. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie można w korkach postać, no to oczywiście dawajcie znać pod numerem 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
2: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej Roka w mieście.

Chillow z kawałkiem Warszawa na antenie Akademickiego Radio Centrum. No i my przy tej Warszawie sobie na chwilę zostańmy, no bo słuchajcie, znalazłam artykuł o dawnym, no a w sumie to tak naprawdę pierwszym powojennym kinie warszawskim, WZ, które później w ogóle, to cała taka historia, zamieniło się w klub muzyczny, który w latach 90. właśnie w tym miejscu bardzo ważne dla polskiej sceny alternatywnej i rockowej zespoły tam grały, na przykład Hey, Kult czy Acid Drinkers. No i o tym, słuchajcie, miejscu powstał nawet film, o tym jak się rozwijał w nim świat muzyki i subkultur. No i niestety w 2012 roku, czyli już jakiś czas temu, budynek ten został wyburzony. Nie obeszło się wtedy oczywiście bez protestów. No a dzisiaj znalazłam artykuł o tym, że właśnie w tym miejscu ma powstać apartamentowiec. Także wspominając teraz nasze lubelskie kino Kosmos, można stwierdzić, że historia naprawdę lubi się powtarzać.

Krzysztof Zalewski na antenie Akademickiego Radio Centrum z kawałkiem Jaśniej za nami. No i słuchajcie, jaśniej to na pewno zrobi się niedługo na naszym niebie, no bo powoli rozpoczął się spektakl spadających gwiazd właśnie. Także jeśli macie w planach w najbliższym czasie jakiś wyjazd poza miasto lub poza miastem po prostu mieszkacie, no to idealnie się składa, no bo wiadomo, że w takich warunkach właśnie pozamiejskich tych gwiazd na niebie z pewnością więcej będziecie mogli zobaczyć, właśnie tych spadających. Także miejmy nadzieję, że przez najbliższe tak naprawdę jakieś 2 tygodnie to niebo będzie bezchmurne i te spadające gwiazdy będzie można na nim obejrzeć.

0: Właśnie minęła godzina 16, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: 55-latka zginęła po przygnieceniu przez przyczepę rolniczą. O tym za chwilę. Powiemy także o marketingowych pułapkach.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Kobieta zginęła przygnieciona przez załadowaną ziarnem przyczepę rolniczą. Policjanci apelują o zachowanie bezpieczeństwa w trakcie prac. Do wypadku doszło w gminie Chrubieszów, gdzie pracująca w zabudowaniach gospodarczych 55-latka została przygnieciona do ściany budynku przez toczącą się w jej kierunku przyczepę. Kobieta poniosła śmierć na miejscu. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku. Policja apeluje do osób pracujących w gospodarstwach rolnych o zachowanie rozwagi i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Równocześnie służby przypominają, że do tego typu zobowiązań nie powinno się podchodzić w sposób rutynowy ze względu na to, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Na pułapki w sklepach nabiera się aż 69% Polaków. Kuszą nie tylko czerwone cenówki. Obecnie trwa sezon promocji w wyprzedaży. Zdecydowana większość polskich konsumentów nie wychodzi jednak ze sklepu tylko z tym, co miała na liście zakupów. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Kursor, wpływ na to mają m.in. przeceny oraz ułożenie ekspozycji.
2: Najmocniej działają tu promocje z haczykiem, czyli te dostępne tylko z aplikacją, kartą lojalnościową albo po spełnieniu innych dodatkowych warunków. Wskazuje je aż 28% badanych. Na co czwartego klienta działają wysokie rabaty procentowe, a co piątego kuszą czerwone, żółte czy duże cenówki.
1: Mówi Agnieszka Belusiak z Kursora. Eksperci Kursora zwracają uwagę na takie mechanizmy, że takie mechanizmy częściej reagują kobiety, 73% niż mężczyźni, 65%. Zdecydowanie bardziej podatni są też najmłodsi konsumenci. W grupie od 18 do 24 lat deklaruje to aż 81% badanych.
2: Nie każda promocja z pułapką. Problem zaczyna się wtedy, gdy klient nie zna warunków oferty albo podejmuje decyzję pod wpływem impulsu, a nie realnej potrzeby. Dlatego podczas zakupów warto sprawdzać nie tylko kolor cenówki czy wartość rabatu, ale też cenę za kilogram lub litr, warunki promocji, termin ważności kuponu i to, czy dany produkt rzeczywiście jest nam potrzebny.
1: Dodaje Agnieszka Belusiak. Aby uniknąć niepotrzebnego wydawania pieniędzy, warto więc zadać sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebuję, czy tylko skusiła mnie do tego okazja. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jakie tajemnice kryje w sobie historia Teatru Starego w Lublinie? Budynek u zbiegu ulic Dominikańskiej i Jezuickiej zaprasza do swojej przestrzeni, by w ramach wystawy prześledzić dwie dekady jego rozwoju. Goście ekspozycji poznają szczegóły wydarzeń, które na przestrzeni lat współtworzyły repertuar instytucji. Będą to opowieści o aktorach i reżyserach, ale także o rodzinie właścicieli. Odwiedzający przyjrzą się różnorodnym eksponatom, w tym afiszom, książkom, artykułom i fotografiom. Wystawę Teatr Stary w Lublinie 200 lat historii można odwiedzić w tym tygodniu, w piątek i w sobotę w godzinach od 10 do 17. W niedzielę ekspozycja będzie dostępna w godzinach od 10 do 15. Wstęp wolny.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie 17 stopni, odczuwalna to 13. Szansa na opady wynosi 71%, także jeśli gdzieś wychodzicie, nie zapomnijcie wziąć ze sobą parasoli. Jakość powietrza jest dobra, biometr jest umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1100 hektopaskali.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!
0: Właśnie minęły 4 minuty po godzinie 16, a to oznacza, że pora zacząć drugą z dzisiejszych godzin audycji, godzinę szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie ze mną na dłużej, bo będę tu z Wami aż do godziny 18. No a razem ze mną już teraz w Waszych głośnikach Paradise Lost z kawałkiem Small Town Boy.

wcześniej o kinie rozmawialiśmy, no i przy kinie zostajemy nadal, słuchajcie. Tym razem jednak przy tym lubelskim kinie, a dokładnie o plenerowym kinie ECK, które właśnie powraca i w lipcu, i w sierpniu będzie możliwość właśnie oglądania kina plenerowego w CK. No i słuchajcie, na pierwszy ogień głowa do wycierania Eraserhead od Davida Lyncha, także taki kultowy, trochę surrealistyczny horror właśnie Davida Lyncha, który no właśnie w takim surrealizmie i oniryzmie lubił się obracać. W czwartek, 30 lipca o godzinie 20:30 właśnie w Wirdarzu CK. Wstęp wolny, także jeśli nie macie planów na najbliższy czwartek za tydzień, no to właśnie na to kino plenerowe możecie się wybrać. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze w porównaniu do dzisiejszego czwartku i za tydzień będzie bardziej słoneczna pogoda.

16.25 na zegarach. No i słuchajcie, pewnie zauważyliście, że na płyty winylowe niedawno był ogromny po prostu boom, ogromny szał, no ale powoli się to zmienia, bo znalazłam artykuł o tym, że właśnie najnowsze badania pokazują, że coraz szybciej rośnie jednak teraz sprzedaż płyt CD i to również u tych młodych ludzi, u młodego pokolenia, a to ze względu na to, że traktują oni posiadanie takiego fizycznego nośnika jako taki swój realny powód takiego posiadania czegoś własnego, a nie czegoś, co pływa nam po prostu po sieci. No i dla tych młodych pokoleń, które jednak mimo wszystko wybiera te wygodniejsze możliwości słuchania muzyki, jak jakieś streamingi, no to bardziej chodzi o taką kolekcję płyt jako symbol zainteresowania artystą. No i muszę przyznać, że sama mam jakąś tam kolekcję tych płyt CD i nie za często ich słucham, więc chyba najwyższa pora to zmienić i zakupić sobie w końcu tego Walkmana.

0: przyszła pora sprawdzić, jak wygląda aktualnie sytuacja na drogach. No więc słuchajcie, oczywiście centrum, tutaj w korkach postoicie. Krakowskie Przedmieście, Lipowa, 3 maja, Wieniawska, te okolice oraz oczywiście Aleje Racławickie, te okolice są zakorkowane. Dalej, Józefa Poniatowskiego, Sowińskiego oraz Głęboka. Tutaj również może być problem z przejazdem. Oczywiście Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino, przy skrzyżowaniu z Jana Pawła II, tam chwilkę możecie również postać. No i jeśli chodzi dalej, no to również rondo przy Zana i Filaretów, tam pewne utrudnienia się tworzą. No i tutaj okolice Wolskiej Fabrycznej i Alei Unii Lubelskiej, tam pewne utrudnienia również na Was czekają. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje o tym, gdzie aktualnie są korki, jakieś utrudnienia drogowe, no to oczywiście wysyłajcie swoje SMS-y pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Sen o mieście. Od 13 do 17 sierpnia na dziedziniec Zamku Lubelskiego powraca legendarne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego. Podniebny teatr, muzyka i niezwykła opowieść o Lublinie. Sen o mieście. Szczegóły i bilety na ck.lublin.pl. Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

39 minut po godzinie 16. Słuchajcie, jeśli byliście na koncercie System of a Down lub bardzo chcieliście być, a wam się nie udało, no to myślę, że emocje już po koncercie opadły zdecydowanie. No i czy to właśnie tam, czy gdzieś w internecie, na pewno można było zobaczyć, jak tam właśnie się wszyscy dobrze bawili. No i tak, emocje opadły.

Już tylko 9 minut zostało nam do godziny 17, także przychodzę do Was podczas tej godziny po raz ostatni, no ale na spokojnie i jeszcze jedna cała godzina przed nami. No i przychodzę właśnie do Was z ciekawym wydarzeniem, które właśnie dzisiaj w naszym Lublinie się rozpoczęło i zostanie z nami aż do niedzieli. Nasze miasto zamieni się, słuchajcie, w prawdziwy cyrk, w sumie to już zamieniło, a to za sprawą Karnawalu Sztuk Mistrzów, także jeśli byliście gdzieś dzisiaj w okolicach Starego Miasta, no to na pewno zauważyliście, że coś tam się już dzieje. No bo właśnie przez najbliższe 4 dni zobaczyć na mieście będziecie mogli najróżniejsze teatralno-cyrkowe pokazy, występy i koncerty, a na wydarzeniu pojawią się różni artyści z całego świata. Także jeśli nie macie planów na najbliższy weekend, no to słuchajcie, myślę, że warto przespacerować się po Starym Mieście, nawet w sumie dzisiaj, no bo tak jak mówiłam, dzisiaj to wszystko się zaczęło i od dzisiaj można te pokazy właśnie podziwiać na Starym Mieście.

0: Godzina 17 właśnie wybiła nam na zegarach, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Na mieszkańców Lublina czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu. O tym za chwilę. Powiemy także o wakacjach w koszarach z WOT.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Na Alei Unii Lubelskiej dojdzie do zmiany organizacji ruchu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowych oznaczeń. Zmiana organizacji ruchu nastąpi w nocy z 28 na 29 lipca. Kierowcy jadący od strony Ronda Lubelskiego Lipca 80 będą kierowani na nowy obiekt mostowy przez przewiązkę, a następnie przekierowani na dwa pasy ruchu. Jeden w kierunku ulicy Zamojskiej, a drugi w kierunku Ronda Dmowskiego. W celu zachowania bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Alei Unii Lubelskiej z ulicą Zamojską zostanie ustawiona tymczasowa sygnalizacja świetlna. Dodatkowo w okolicy przejścia dla pieszych, w rejonie targu pod zamkiem, zlokalizowany zostanie tymczasowy przystanek autobusowy. Kierowcy przemierzający trasę od Ronda Dmowskiego w kierunku Ronda Lubelskiego Lipca 80 pojadą natomiast nową jezdnią. Do ruchu dopuszczone będą dwa pasy. Środkowy wyłącznie dla komunikacji zbiorowej, służb ratunkowych i komunalnych oraz pas wewnętrzny od strony Zieleńca dla pozostałych pojazdów. Szczegółowe informacje co do zmian znajdują się na stronie zdtm.lublin.eu. Nie masz pomysłu na wakacje? Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej przychodzi z pomocą. Trwają zapisy na szkolenie podstawowe realizowane w ramach projektu Wakacje z WOT. Propozycja ta ma na celu umożliwienie poszerzenia kompetencji mieszkańców i mieszkanek w zakresie umiejętności wojskowych. W harmonogramie znalazły się m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, medyczne, zajęcia z terenoznawstwa oraz łączności.
2: To już ostatni moment, aby zgłosić się do kolejnej edycji projektu Wakacje z WOT. Druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi nabór na szkolenie, które rozpocznie się już 4 września. Nie warto jednak zwlekać. Okres wakacyjno-urlopowy może wydłużyć proces rekrutacji. Dlatego osoby zainteresowane powinny już teraz rozpocząć formalności.
1: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy Drugiej Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie potrwa 16 dni i zakończy się uroczystą przysięgą wojskową. Rozpocznie się już 4 września, a zakończy 19 września. Każdy uczestnik, który ukończy kurs, otrzyma wynagrodzenie w wysokości ponad 7000 zł. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Umysł dziecka nie rozwija się przed ekranem, formuje się w ruchu, relacjach i zabawie. Mózg odpowiada za nasze myśli, emocje, pamięć i poznawanie świata. Według naukowców z Uniwersytetu Cambridge dojrzewa średnio do wczesnych lat 30. Połączenia neuronalne najintensywniej kształtują się jednak do 9 roku życia. Stanowią podstawę dla całego późniejszego funkcjonowania człowieka, dlatego ten etap jest tak kluczowy dla jego rozwoju.
3: Do prawidłowego rozwoju mózg potrzebuje ruchu, który łączy równowagę, czucie ciała oraz bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe i smakowe. Dodatkowo obecność drugiego człowieka rozwija sferę emocjonalną oraz bycie i współpracę w grupie. Te wszystkie działania budują połączenia między komórkami nerwowymi, które usprawniają koncentrację uwagi, koordynację ruchową, regulację emocji i gotowość do nauki.
1: Mówi Barbara Wolanin, terapeutka i diagnostyka integracji sensorycznej. Układ nerwowy każdego człowieka jest inny. Jego centrum różni się w zależności od indywidualnych cech genetycznych i zdobywanych doświadczeń, dlatego ludzie wyróżniają się wyjątkowymi zdolnościami. Warto więc wzmacniać mocne strony dziecka. Doskonałą okazją do aktywacji jego mózgu może być wspólny spacer, lody czy zabawa na placu zabaw.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie za oknami słońce nam wyszło. Temperatura wynosi 17 stopni, ciśnienie atmosferyczne to 1010 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Centrum. Centrum. Najwięcej joga w mieście.
0: 4 minuty po godzinie 17, a więc rozpoczynamy właśnie ostatnią z dzisiejszych godzin audycji Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik. Zostańcie ze mną do końca.

11 minut po godzinie 17. Wcześniej wspominałam wam o tym, że właśnie dzisiaj rozpoczął się Karnawal Sztuk Mistrzów. No ale słuchajcie, to nie wszystko, no bo już jutro startuje Tour de Polonge kobiet na Lubelszczyźnie. No i zawodniczki wyruszą z Tomaszowa Lubelskiego, tam rozpoczyna się trasa. No i po tych dwóch dniach, czyli 26 czerwca w niedzielę, będzie można je przywitać na mecie właśnie u nas w Lublinie. Cała ta edycja składa się właśnie z trzech etapów, a łączny dystans, które będą miały do pokonania te zawodniczki, no to jest to aż 358 km właśnie rowerem. No i po tych 358 km w Lublinie poznamy zwycięzcę tegorocznego wyścigu. Także jestem ciekawa, ile osób zjawi się na Starym Mieście właśnie w tę niedzielę, no bo tak jak mówię, i Karnawał Sztuk Mistrzów, no i jeszcze tutaj zawodniczki z Tour de Polonge pojawią się właśnie u nas w Lublinie, także śmiało możecie się wybierać na Stare Miasto.

Radio Centrum.

22 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, ja znalazłam właśnie informację o tym, że Martin Gore ma dzisiaj właśnie swoje urodziny. Skończył właśnie dzisiaj 65 lat, więc śmiało możemy powiedzieć, że gdyby był w Polsce, no to myślę, że jeszcze bardziej by świętował te swoje urodziny, szczególnie, że właśnie przyszedłby na emeryturę. No ale Polakiem nie jest, no i miejmy nadzieję, że zmianów i planów na to, żeby odejść całkiem ze sceny muzycznej, jeszcze nie ma. No i my sobie poświętujmy trochę razem z nim i już teraz w waszych głośnikach Depeche Mode z kawałkiem Enjoy the Silence.

0: sprawdźmy sobie po raz ostatni, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. Zdecydowanie się już troszeczkę rozluźniło, wciąż pewne utrudnienia możecie spotkać na Lipowej oraz tutaj w okolicy Sowińskiego i Głębokiej. No i klasycznie oczywiście na Alei Unii Lubelskiej i na Alei Kraśnickiej. Natomiast reszta Lublina wygląda w miarę w porządku i jest całkiem przejezdna. No chyba, że to wy macie jakieś informacje o tym, gdzie są jakieś utrudnienia, gdzie są jakieś korki, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
1: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 15 minut zostało nam do godziny 18. A to oznacza jedno, przyszła pora na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych muzycznych wydarzeń, które odbędą się w najbliższym czasie. Zaczynamy lokalnie od klubu Graffiti w Lublinie, gdzie w sobotę 15 sierpnia odbędzie się 83. już edycja Trash Attacku, na której wystąpią aż 3 zespoły. Defeated, krakowski zespół grający death metal, dalej Persecutor grający mieszankę takiego trash metalu, speed i black metalu, także ciekawie, oraz Goliath, czyli nasz lubelski zespół heavy metalowy. Dobrze, dalej zostajemy w Lublinie, tym razem jednak przenosimy się do Fabryki Kultury Zgrzyt, gdzie 23 sierpnia na scenie zagra Soen. Grupa przyjedzie do nas prosto ze Szwecji i pokaże nam, czym jest prawdziwy progresywny metal. No i na sam koniec przenosimy się do Warszawy, gdzie 25 sierpnia w Progresji wystąpi Soulfly, amerykańska formacja założona przez wokalistę i gitarzystę z Sepultury, po tym jak właśnie zakończył tam karierę, łącząca w swojej muzyce nieco z groove, thrash i new metalu. No i oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani tymi wydarzeniami, no to po więcej informacji odsyłam Was oczywiście na strony organizatorów koncertów.

Już tylko 7 minut zostało nam do godziny 18, no a to oznacza jedno. Przyszła pora powoli na pożegnanie, no bo nasze godziny szczytu się już kończą. Przy mikrofonie była dziś z Wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, no i do usłyszenia wkrótce.

0: Minister spotkał się z rolnikami. O tym za chwilę. Powiemy także o trudnościach z oszczędzaniem wśród dorosłych, jak i najmłodszych. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Rozwój małych miejscowości nie jest dla wszystkich powodem do radości. Rolnicy chcą pracować, a mieszkańcy mieć spokój. Dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski spotkał się z lubelskimi gospodarzami i sprzedawcami. Poruszył temat pojawiającego się konfliktu pomiędzy nowymi mieszkańcami wiosek, którzy skarżą się na nieprzyjemne zapachy i hałas spowodowany pracą na roli. Krajewski poinformował, że ministerstwo pracuje nad ustawą o zachowaniu rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Rozporządzenie ma uporządkować kwestie rozbudowy kolonijnej, wielkości zabudowy czy problem z przedłużaniem terminów i procedur. Zadaniem ustawy będzie nie tylko ochrona prowadzących gospodarstwo, ale również i tych, którzy planują w jego okolicy zamieszkać. Rolnicy proszą o wyrozumiałość, gdyż ich praca często jest uzależniona od czynników, na które sami nie mają wpływu. Chcemy uczyć dzieci o finansach, sami nie potrafimy jednak oszczędzać. Jak wynika z badania edukacji finansowej dzieci 2026 opublikowanego przez finkids.pl, 83% rodziców uznaje edukację finansową za kluczową. Tylko połowa z nich podejmuje jednak regularne działania w tym obszarze. Okazuje się, że wiele Polaków nie tylko nie zna odpowiednich metod dydaktycznych, ale też nie radzi sobie z własnymi środkami.
1: My sami nie oszczędzamy. A druga rzecz jest taka, że jeśli odkładamy tą dzisiejszą konsumpcję na przyszłość, to my oszczędzamy niewłaściwie. Według danych CBOS-u, ale także analizy online, 3 biliony złotych wynoszą oszczędności finansowe Polaków, aktywa netto. Z tego 2/3 stanowią środki zgromadzone na rachunkach niskooprocentowanych, nieoprocentowanych, lokatach bankowych i gotówkach. My na tych środkach w długim terminie tracimy.
0: Mówi dr Roman Asyngier z Katedry Ubezpieczeń i Inwestycji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Domowa nauka finansów opiera się głównie na drobnym kieszonkowym i wspólnych zakupach, co faktycznie zwiększa odpowiedzialność u dzieci. Pomijane są jednak zagadnienia o długofalowym znaczeniu, takie jak inwestowanie, ubezpieczenia czy system emerytalny. Część rodziców uważa, że ich pociechy są jeszcze za małe na takie tematy, zaś inni nie czują się autorytetami w tych dziedzinach.
1: Według mnie to my powinniśmy tę edukację ekonomiczną zaczynać już w przedszkolu. Kiedy poznają dzieci wartość jako liczbę, wiedzą jak się dodaje, odejmuje, w ramach różnego rodzaju gier, zabaw, ten element pieniądza, czyli pewnego budżetu, powinniśmy jako pewien nawyk rozwijać.
0: Dodaje dr Roman Asyngier. Przyczyną odsuwania trudnych tematów przez rodziców często jest strach przed błędem, choć o mądrym wydawaniu pieniędzy rozmawiają już z 8-letnim dzieckiem. Zagadnienie inwestowania poruszają dopiero z 11-latkiem. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lokalna organizacja turystyczna Metropolia Lublin zaprasza na wyjątkową przejażdżkę. Mowa o podróży zabytkowym autobusem. Uczestnicy wycieczki z pokładu Ikarusa 280-26 zobaczą m.in. takie ulice jak Lubartowska, Prusa, 3 Maja oraz Krakowskie Przedmieście. Towarzyszyć im będzie przewodniczka Joanna Kozak-Palak, która odkryje tajemnice, historie i anegdoty związane z mijanymi miejscami na mapie miasta. Najbliższe przejazdy odbędą się w sobotę, 25 lipca, w godzinach od 15 do 16. Punktem rozpoczęcia podróży będzie Centrum Inspiracji Turystycznej przy ulicy Jezuickiej. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej organizatora.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od informacji piłkarskich. Mimo braku mundialowych emocji, mamy dla Was wieści z futbolowego świata w Ameryce. Robert Lewandowski zaliczał dzisiaj w nocy oficjalny debiut w barwach Chicago Fire. Polski napastnik wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Interem Miami. 37-latek zszedł z boiska w 62 minucie, a jego zespół przegrał 2-3. W drużynie z Miami dubletem popisał się były zawodnik FC Barcelony Luis Suarez. Na ten moment Chicago Fire plasuje się na 3. miejscu w tabeli konferencji wschodniej z bilansem 8 wygranych, 2 remisów i 5 porażek. Kolejny mecz Lewandowski obejrzy już w niedzielę 26 lipca o godzinie 1:30 czasu polskiego. Wtedy rywalem polskiego napastnika będzie New York City. Zostajemy przy piłce nożnej, ale wracamy na europejskie boiska. Rozpoczynamy bowiem kolejną fazę eliminacji do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Wśród dzisiejszych spotkań mamy polskie akcenty. O godzinie 19 wystartuje spotkanie Dynama Kijów z PAOKiem Saloniki na Motor Lublin Arenie. O 18 rozpoczął się natomiast mecz Karabakh Agdam z Mateuszem Kochalskim w bramce przeciwko CSKA Sofia. Szanse na oficjalny debiut mają także Jakub Kamiński oraz Radosław Majecki. Skrzydłowy w barwach Benfiki Lizbona zagra ze szwajcarskim St. Gallen. Majecki natomiast jako nowy nabytek cypryjskiego Pafos zmierzy się z Hajdukiem Split. W eliminacjach do Ligi Konferencji swoje pierwsze mecze rozegrają polskie drużyny. Raków Częstochowa o 18.30 podejmie Valietę, a GKS Katowice o godzinie 20.30 zagra z MKS Żilina. Co ciekawe, dwumecz popularnych medalików będzie transmitowany tylko w kanale sportowym na platformie YouTube.
3: Tutaj nie ma ludzi, którzy są bez uczuć i nie czują pewnego rodzaju ekscytacji. W to nie wierzę, ale dzięki temu, że znam ich bardzo dobrze i wiem, w jaki sposób do tego podchodzą, to jednak bardziej bliskie jest mi to, żeby studzić w nich to wszystko, a nie jeszcze rozpalać. Oni są naprawdę bardzo mocno zmotywowani, są tym bardzo mocno poruszeni, wiedzą, o co tym wszystkim chodzi. Jednak wielu zawodników mamy doświadczonych, którzy z niejednego pieca już chleb jedli i to nam też niewątpliwie pomaga.
2: Komentował dla klubowych mediów trener GKS-u Katowice Rafał Górak. A na koniec koszykówka. PGE Start Lublin przywitał kolejnego zawodnika, który będzie występował w czerwono-czarnych barwach. Nowym koszykarzem lublinian został ponownie reprezentant Estonii Janari Oesear.
4: Jest to zawodnik doświadczony, który dwa pełne sezony spędził w polskiej lidze koszykówki, do tego jeden sezon przerwany kontuzją. Pierwszopiątkowy zawodnik reprezentacji Estonii, więc liczymy na jego mądrość, dobrą obronę, rzut za trzy punkty i świetną zbiórkę oraz jego zespołowość.
2: Mówił trener Startu Wojciech Kamiński. Janari jest czwartym nabytkiem lubelskiego zespołu przed zbliżającym się sezonem. Start jest także jego trzecią drużyną w Polsce. Wcześniej reprezentował Anwil Włocławek i Dziki Warszawa.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozy pogody. Na termometrach mamy obecnie 19 stopni Celsjusza. Występuje słaby wiatr, barometry wskazują 1008 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
5: Radio Centrum. Najwięcej rokowni.

minęła godzina 19. Dobry wieczór, albo dobre popołudnie, w zależności, czy ktoś 19 nazywa późnym popołudniem, czy wczesnym wieczorem. Miałem taką nadzieję, że dzisiaj będę grał muzykę do zachodzącego słońca, ale niestety Lublin nam chmury przysłoniły w tym momencie i chyba z tego nici, chyba że w ciągu najbliższej godziny sytuacja się zmieni i będziecie mogli to zachodzące słońce zobaczyć, na co liczę. Ja niestety w radiu mam okna nie na tą stronę świata, żeby widzieć zachodzące słońce, więc mogę sobie tylko gdzieś tam w wyobraźni je zachodzić. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek, to jest Letnia Bryza w Akademickim Radiu Centrum, czyli audycja, w której rozpuszczamy się, leżymy na fotelu i oddychamy głęboko po ciężkim tygodniu, wspominając, jak to wspaniale za dziecięcia było, kiedy mieliśmy wakacje. Ewentualnie mamy wakacje i wspominamy, jak to cudownie było, kiedy pracowaliśmy i nie musieliśmy spędzać tyle czasu z własnymi dziećmi. Chyba że ktoś lubi swoje dzieci, to wtedy nie wzdychamy i po prostu delektujemy się chwilą. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, dzisiaj muzyka... jakby ją dobrze nazwać. Muzyka, która jest trochę bardziej smutna niż myślałem, że będzie. Przyznam szczerze, że konstruowałem dzisiejszą audycję z zamysłem takim, że będą starocia. No i faktycznie będą starocia, bo przede wszystkim będziemy się obracać w latach 60., końcówce 60. i początku, nawet do końca 70. dojedziemy. Ale myślałem, że będzie trochę weselej, a jednak jest dość melancholijnie. Więc jeżeli Wam to nie przeszkadza, to zapraszam.

To amerykański muzyk Jim Sullivan. W ogóle dzisiaj będzie sporo Stanów Zjednoczonych tak swoją drogą. Piosenka Plain As Your Eyes Can See. I z Jimem Sullivanem jest w ogóle związana bardzo tajemnicza historia, bo był to muzyk, który tak naprawdę odnosił dość spore sukcesy. Był muzykiem bardzo młodym, gdy zniknął. Tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim stało. Do tej pory jest uważany za osobę zaginioną. 6 marca 1975 roku zniknął. Rozmył się w powietrzu, był notowany gdzieś tam w okolicy Puerto de Luna w Nowym Meksyku. Zgarnęła go policja, która sprawdzała, czy przypadkiem nie jest pod wpływem. Nie był. No i później zameldował się w motelu. W tym motelu zostawił swoje wszystkie rzeczy i nigdy go już nie znaleziono. Więc wokół Jima Sullivana też wytworzyła się pewna legenda i do tej pory ludzie w ogóle rozgrzybują to, co się z nim mogło stać i do tej pory tak naprawdę nie wiadomo i bardzo możliwe, że tak naprawdę już nigdy się nie dowiemy. Następnym muzykiem, który dzisiaj zagości w letniej bryzie, jest Robert Lester Folsom. To muzyk, który urodził się w Georgii i muszę przyznać, że jest on osobą, jeżeli chodzi o muzykę, dość niesamowitą. W tym sensie, że w 1976 roku wydał swój pierwszy i ostatni album, wtedy sam wydał i zniknął. Później natomiast w okolicy roku 2010 ten album został wygrzebany przez zbieraczy rzadkich nagrań i został znowu wydany, gdzie zdobył trochę trakcji. Później ukazały się kolejne jeszcze wydania właśnie muzyki Folsoma, bo się okazało, że się poznajdowały i również sam Folsom się znalazł. Co więcej, w tym momencie nawet aktywnie koncertuje. Jako osoba, która już trochę lat na karku ma naprawdę długą, długą, długą brodę. No i nawet do tego stopnia koncertuje, że w 2025 roku w listopadzie pojawił się, uwaga, w Audiotree. To jest taki na YouTubie program, który właśnie zbiera dość dużą ilość muzyków, którzy są w sumie dość popularni albo mogą być bardziej popularni. No i tam właśnie Robert Lester Folsom wystąpił. Ja mam dla was dzisiaj dwie piosenki, te dwa utwory tego artysty. Najpierw Spanish Lady, bardziej wesołe, a później April Suzanne, trochę bardziej melancholijne, trochę smutniejsze. Obie piosenki o miłości, właściwie pierwsza o romansie z hiszpańską dziewczyną, aż się szanta przypomina hiszpańskie dziewczyny. Natomiast April Suzanne to zdecydowanie jest już piosenka o bolesnym i jakże wypełniającym serce rozstaniu.

Robert Lester Folsom, April Suzanne, bardzo melancholijny, uderzający gdzieś tam w te nuty, właśnie takie smutne, takie zawiedzionej miłości gdzieś, no i zdecydowanie jest to muzyk, który potrafi pobudzić, ale właśnie nie tylko do smutnych rzeczy, ale jak mogliście zobaczyć również do tych troszkę weselszych. Klasyki, drodzy Państwo. Neil Young, postać znana, jak to mówi klasyk, ale będzie też właściwie w duecie. To będzie duet The Steels Young Band. Chodzi konkretnie o album, właściwie pojedynczą kolaborację ponowną, można wręcz powiedzieć, między Stephenem Stillsem a Neilem Youngiem, która odbyła się dekadę po rozpadzie oryginalnego składu Buffalo Springfield. Mieliśmy Buffalo Springfield, później mieliśmy Buffalo Springfield Again. No i było, właściwie dwa były składy tego zespołu. W pierwszym właśnie grali razem Neil Young i wspomniany już Stephen Stills. Później zespół się rozpadł, później próba była znowu poskładania tego zespołu, ale już nie w oryginalnym składzie. No i jako, że gdzieś tam ta psychodela, którą panowie Young i Stills rozpoczęli razem z Buffalo Springfield, została zawieszona, to po 10 latach stwierdzili, że fajnie by było w 76 roku znów spotkać się i znów spróbować razem pokombinować w muzyce. Co udało się bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bo choć sam duet nie zdobył tak dużej trakcji jak 10 lat wcześniej ich Buffalo Springfield, to mimo wszystko album Long May You Run jest naprawdę dobrze wykonany i chyba widać też w nim nie tylko chęć eksploracji, ale też tą przesuniętą o dekadę dojrzałość obu muzyków, być może również emocjonalną, ale myślę, że również artystyczną. I z tego albumu Midnight on the Bay będzie zagrane. Album, przypominam, Long May You Run się nazywa i polecam wam bardzo go posłuchać, zobaczyć jak on brzmi. Jest naprawdę świetny. Midnight at the Bay, jedną chyba z takich najbardziej romantycznych piosenek, które znajdują się tam, jest, chociaż również widać tam wpływy tej psychodelii właśnie, o której mówili, bo mamy te organy i głos w ogóle wokalisty, który się przewija, też bardzo mocno porusza. Chociaż jest, myślę, też dosyć typowy dla epoki, ale to sami zobaczycie. Jeszcze, co ja mogę wiedzieć o tej epoce? Ja jeszcze przez następne 24 lata po wydaniu tego albumu nie będę żył. Ale tak czy inaczej. Midnight on the Bay, The Steels Young Band, rok 76.

Eric Ralph, Pretty Darling. To album z 78 roku Erica Ralpha. Co ciekawe, to był projekt, który rozpoczął się tak, żeby po prostu spróbować, i Eric Ralph na początku nawet nie planował wydać tego albumu, a końcowo zorganizował sobie muzyków sesyjnych, którzy zrealizowali jego cały pomysł. No i tak ukazała się cała płyta właśnie Pretty Darling, której piosenka otwierająca, którą przed chwilą usłyszeliście, która jest też piosenką tytułową płyty, odbiega zupełnie też od całego albumu, który jest zupełnie nie taki delikatny. O, może w ten sposób. Myślę, że ta delikatność jest tutaj dużym wyznacznikiem. Pierwsza piosenka na albumie zdecydowanie tą delikatnością się wyróżnia. Jest ona właśnie taka bardzo puszysta, byśmy wręcz powiedzieli, taka zaśpiewana z dużą ilością serca. Natomiast kolejne piosenki już mają w sobie coś ostrzejszego, coś troszkę cięższego, i widać, że pan tutaj Eric eksperymentował dość mocno też z psychodelą, ale to musicie cały album sobie obczaić. Co ciekawe, cały album został napisany ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Eric wyjechał w góry, żeby tam w samotności pobyć i nabyć weny twórczej, no i zdecydowanie mu się udało ją zdobyć. Przechodzimy do zespołu, który w Radiu Polskim już się pojawił. I to pojawił się już dawno temu tak naprawdę, bo osobą, która zaintrodukowała do Polski zespół T2 jest nie kto inny jak Tomek Beksiński, który na antenie Trójki grał ich piosenki, i jako osoba zafascynowana muzyką z poza Polski, też między innymi z Wielkiej Brytanii oczywiście, właśnie zespół T2 zaprezentował. Zespół, który nie odniósł szczególnego sukcesu, pomimo tego, że obecnie jest uznawany za jeden z bardzo znaczących, jeżeli chodzi o rock progresywny, szczególnie ich debiut z roku 70. No i trzeba przyznać, że jest to debiut, pomimo tego, że trudno powiedzieć, że krótki, bo ostatnia piosenka, czwarta, ma 21 minut, ale jest to debiut składający się z 4 piosenek, to naprawdę dzieje się tam bardzo, bardzo dużo. I jedna z tych piosenek, którą wam dzisiaj zaprezentuję, która nazywa się GLT, to jest skrót, będzie piosenką, która wybija się bardzo na tle reszty, bo jest po prostu akustyczna w większości. Więc zapraszam na T2. Jestem ciekaw, czy Tomek grał akurat tę piosenkę. Tego nie sprawdziłem, a ciekawy jestem, czy jestem w stanie. A to może za tydzień powiem, czy udało mi się to wygrzebać gdzieś. No, jestem ciekaw, czy gdzieś takie archiwa są.

and it was worth everything we went through. And it was worth

it was worth. To FJ McMahon, The Spirit of the Golden Juice. 69 rok, moi państwo. A rok, no właściwie dwa lata później, w 71 roku, wydał swoją płytę zespół Jolt. I to jest kolejny zespół, który jest w ogóle jakimś totalnym podziemiem. Szczerze powiedziawszy, czasem jestem zaskoczony tym, jak działają wszelkie algorytmy, że wykopują takie rzeczy, bo w innym przypadku byłoby to po prostu niemożliwe. Nawet nie, że trudne, po prostu niemożliwe. I zespół Jolt gdzieś się przewinął. I co prawda, cała płyta Jolt, która nazywa się też Jolt, jest zatytułowana w taki sposób. Zespół zresztą rozpadł się zaraz po nagraniu tej płyty, mimo tego, że był skonstruowany z dwóch braci i dodatkowo jeszcze z przyjaciela rodziny. Natomiast panowie się gdzieś rozeszli po prostu w własne strony. To mimo tego, że większość tego albumu brzmi jak po prostu produkt swojej ery, bardzo mocny. Ktoś złośliwy gdzieś skomentował w internecie, że brzmi jak te utwory The Beatles, które nigdy nie zostały nagrane i nigdy nie powinny zostać nagrane. I poniekąd się zgodzę, że część utworów wykonana przez Jolt na tej płycie jest, no, powiedzmy średniej jakości. Natomiast muszę przyznać, że Tomorrow Is Gone jest piosenką, która mnie bardzo zaskoczyła. Ze względu z jednej strony na wokal, który jest bardzo nietypowy. Ma w sobie bardzo nietypowe rzeczy. Bardzo nietypowo pan stosuje swój głos. Zresztą zobaczycie, robi tam taki lekki delay, tylko właśnie bez delayu. A dodatkowo jest naprawdę Tomorrow Is Gone bardzo dobrą piosenką. I smutną piosenką. Więc wpisuje się idealnie w nastrój, jaki dzisiaj mamy w audycji.

kolejny z zespołów, które nagrały tylko jedną płytę i rozpłynęło się niczym sen złoty. Prosto z Quebecu zespół Ellison, płyta z 71 roku, pierwsza i ostatnia, jaką ten zespół nagrał. A wcześniej jeszcze przed nimi Grantley Buffalo i bardzo mitologiczny, zresztą na czasie, bo teraz mamy Odyseję Nolana w kinie z piosenką Orpheus, czyli Orfeusz, krótko mówiąc. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą letnią bryzę. To był odcinek numer 4. Ja przypominam, że letnia bryza trwa do początku października, czyli dopóki nie zacznie się rok akademicki, dopóty mamy letnią bryzę. Te ostatnie, pewnie wrześniowe, już będą dość ciekawe, bo w zależności, czy będziemy mieli złotą polską jesień, czy szarą polską pluchę, to będą one się dały w różny sposób, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że będziecie mieli przyjemność z przesiadywania w czwartkowy wieczór, czy też późne popołudnie, przed radioodbiornikami, czy na czym tam słuchacie. Ja nazywam się Krzysiek Walter-Kronek, dziękuję Wam ślicznie za odsłuchanie. No i na sam koniec... No właśnie, tak głęboko wystchnąłem, bo 40 Watt Sun to kawał muzyki. Kawał smutnej, melancholijnej muzyki i chyba najlepsze podsumowanie dzisiejszej audycji. Po koncercie zespołu Warning na Red Smoke Festiwalu wróciłem sobie też do słuchania akustycznego projektu wokalisty tego zespołu i z nim właśnie Was zostawiam. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.

counting sheep but running out. As time ticks by, still I try.

są po prostu pastelowe. Radio Centrum.